Nitten. En. Ni. Førtifem. Fire. Fem. Tjue. To. Null. Åttifire. Åtte. Fire. Syttisju. Sju. Sju. Tjueto. To. To. Syttito. Sju. To. Trettito. Tre. To. Sekstiseks. Seks. Seks. Trettisju. Tre. Sju. Seks. Seksti. Seks. Null. Sytti. Sju. Null. Åttiseks. Åtte. Seks. Trettini. Tre. Ni. Trettien. Tre. En. Trettifire. Tre. Fire. Tjueåtte. To. Åtte. Sekstiåtte. Seks. Åtte. Førti. Fire. Null. Seksten. En. Seks. Førtisju. Fire. Sju. To. Enkel. To. Ni. Enkel. Ni. Telefonen ringer, og vi sjekker bingo.